ma hele jojo ka ya we ma hele jojo jojo abo jangwe maka cho ma hele jojo jojo abo jangwe maka cho ma hele jojo ka ya we ma hele jojo ka ya we eh abo jangwe maka cho ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo jangwe maka cho eh abo jangwe maka cho ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo jangwe maka cho eh abo jangwe maka cho ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we Mwakan apwe jangwe mang baka chini, mahele jojo kaya we, mahele jojo kaya we, mahele jojo jojo. Apwe jangwe macho, mahele jojo kaya we, mahele jojo kaya we. Apwe jangwe macho, mahele jojo jojo, mahele jojo kaya we. Apwe jangwe macho, apwe jangwe macho, mahele jojo jojo, mahele jojo kaya we. Apwe jangwe macho, apwe jangwe macho, mahele jojo jojo. Mahele jojo kaya we, boy jangwe makacho, eh, boy jangwe makacho, mahele jojo jojo, mahele jojo kaya we, boy jangwe makachi, mahele jojo kaya we, mahele jojo jojo, boy jangwe makacho, mahele jojo, boy jangwe makacho, mahele jojo kaya we, mahele jojo kaya we, eh, boy jangwe makacho, mahele jojo jojo, mahele jojo kaya we, boy jangwe makacho, Apoe jangwe makacho, apoe jangwe makacho, manyele jojo jojo, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makachi yo, manyele jojo kaya we, manyele jojo jojo. Apoe jangwe makacho, manyele jojo jojo, apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we. Apoe jangwe makacho, manyele jojo kaya we.